zobaczysz poza krajem woka, jak po rekach ruszyć lód. Ty szukajesz swój dziki zachad, kap odszukać uschody.

Pryszczyny jej w oczy. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym.

0: Radio Rację.
1: No to się premiery, bo on był naprawdę od białoruskiej inteligencji, naprawdę ukraińskiej inteligencji.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.